0: metorke dogo jami uluma giabari. Ibaluwa yubende jarame ala bite tiki weng.
1: Ready you go.
0: Dari juga tega wini uluma chato.
1: Iru.
0: Dari roya la wini uluma chato. Jami chumbi weng. Na amon.